0: Najwięcej muzyki na lato.
1: Super FM.
2: Masz w sobie światła po same krańce ust.

0: reklama.
1: Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo, albo cię uniesie, albo cię poniesie.
0: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w Super Pensję, by co miesiąc dostawać 10 000.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.

0: dumbass.
1: Wakacje w mieście.
2: Tylko z radiem Super FM.
3: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
4: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
5: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
6: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.

0: Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tak.

0: Reklama.
1: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
2: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: I po reklamie.
6: Jest 8:00. Wiadomości Super FM.
7: Premier daje ultimatum resortowi zdrowia, żąda zmian w systemie. Bez przełomu, choć życzliwie rozmawiali szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy. Fala kieszonkowców w Rzymie, uważajmy w tłumie i w pojazdach komunikacji.
0: Super FM. Wiadomości.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. Donald Tusk dał ultimatum resortowi zdrowia. Jeśli do wtorku nie będzie satysfakcjonujących rekomendacji reformy systemu, będą konsekwencje personalne. Premier deklaruje, że chce skończyć z patologiami w szpitalach, powoływaniem się na wpływy, omijaniem kolejek czy pazernością niektórych lekarzy.
8: Zwracam się też do reprezentacji środowiska lekarskiego, do izby, żebyście pomogli naprawić ten stan rzeczy. Nie szukali konfrontacji. To jest w interesie pacjentów i w interesie lekarzy.
7: W przyszłym tygodniu lekarze mają się spotkać z minister zdrowia w sprawie górnych limitów czasu pracy. Bez przełomów napiętych w ostatnim czasie relacjach polsko-ukraińskich wczoraj spotkali się szefowie dyplomacji obu państw, by porozmawiać o szansach i sposobach na wyjście z impasu. Radosław Sikorski powtórzył, że liczy na to, że Ukraina nie będzie gloryfikować zbrodniarzy ZUPa.
9: Dla mnie jedną z różnic między Ukrainą a Rosją jest to, że w Rosji nadal czci się masowego mordercę Lenina, który ma tam pomniki, a w Ukrainie te pomniki zlikwidowano. Gdyby w dzisiejszych Niemczech były pomniki Himmlera czy Göringa, nasz stosunek do Niemiec byłby inny niż jest.
7: Andrzej Sybicha po spotkaniu zapewnił, że Ukraina nadal będzie zezwalać na ekshumację Polaków na Wołyniu. Wymienił też 3 propozycje załagodzenia sporu. To kontynuowanie rozmów dyplomatycznych, spotkanie historyków i zaangażowanie autorytetów religijnych obu państw w zażegnaniu konfliktu. W aplikacji mObywatel można korzystać z funkcji programu MSZ-u Odyseusz. Podróżujący mogą przez aplikację dodawać powiadomienia o poziomie zagrożenia w wybranym przez siebie kraju. Mogą też zarejestrować swoją podróż, a to się przydaje w sytuacji kryzysowej, na przykład przy ewakuacji. Tymczasem konsulat Polski w Rzymie ostrzega Polaków przed falą kradzieży. W ciągu ostatnich 3 dni wydał 20 tymczasowych paszportów dla osób, którym ukradziono dokumenty. Według naszych dyplomatów najbardziej ryzykowne miejsca w Rzymie to linia A, metra, szczególnie schody ruchome i automaty z biletami, autobusy oraz fontanna di Trevi. Kieszonkowcy często zagadują nas, na przykład pytając o drogę.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
4: Reklama.
3: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlshamn. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
10: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
6: I po reklamie.
11: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
12: Prezydent Warszawy urządził trzęsienie ziemi w swoim ratuszu. Rosja może szykować prowokacje na terenie Polski. Dwoje polskich tenisistów pnie się na drabince Wimbledonu.
6: Super FM. Wiadomości.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. W Warszawie dymisję w związku z aferą w szpitalu południowym. Prezydent Rafał Trzaskowski zdymisjonował swoje dwie zastępczynie. Za panujący chaos stanowiskami zapłaciły wiceprezydentki Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Prezydent zapowiedział też odpolitycznienie miejskich spółek, nie tylko tych z obszaru ochrony zdrowia.
13: Mieszkańcy mają prawo oczekiwać, że osoby odpowiedzialne za miejskie spółki, miejskie pieniądze, miejskie usługi sprawują swoje funkcje nie dzięki ewentualnym zasługom dla jakiejkolwiek partii. To nie ma znaczenia, czy jest to Koalicja Obywatelska, PSL czy Lewica.
12: Członkowie rad nadzorczych i zarządów z partyjnymi legitymacjami mają czas do końca lipca na wybór albo praca dla miasta, albo kariera w partii. Stany Zjednoczone ostrzegły Polskę przed planowaną rosyjską prowokacją. Medialne zagraniczne doniesienia w tej sprawie przegląda Cezary Jaszczyk.
14: Rosyjska prowokacja miałaby przetestować solidarność NATO. Według The Telegraph może do niej dojść w ciągu najbliższych miesięcy. Scenariusze zakładają nawet wtargnięcie grupy żołnierzy na terytorium Polski, z terenu obwodu królewieckiego lub z Białorusi. Pod uwagę brany jest też pozorowany atak na infrastrukturę krytyczną, na przykład elektrownię, tak by uruchomić polskie systemy obrony powietrznej. Brytyjska gazeta podaje, że wszystkie opcje miały być omawiane w Moskwie.
12: Pożar w Hiszpanii. 10 miejscowości w pobliżu Costa Brava jest objętych kwarantanną. Pożar wybuchł niedaleko Girony, około 20 km od wybrzeża Morza Śródziemnego. Te katalońskie tereny są bardzo popularne latem wśród turystów. W związku z pożarem ewakuowano 150 osób, połowa to dzieci z letniego obozu. Z miejscowości objętych kwarantanną nie można wyjeżdżać, nie można też do nich pojechać. Z pożarem walczy ponad 200 strażaków. Hubert Hurkacz awansował do najlepszej szesnastki wielkoszlemowego Wimbledonu. Nasz tenisista wygrał z wyżej notowanym Amerykaninem Tomem Polem.
15: Niesamowicie się cieszę z kolejnego zwycięstwa tutaj w Londynie.
12: Kolejnym rywalem Hubiego niespodziewanie będzie Niemiec Jan-Lennard Struff, który pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa. Ich mecz jutro. A dziś broniąca tytułu Iga Świątek zagra z Aleksandrą Ialą w trzeciej rundzie Wimbledonu. To spotkanie o 14:30 na korcie centralnym.
16: Nie śpi, bo prześpisz lato.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: I po reklamie.
2: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
10: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
11: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
12: Wolna sobota oznacza tylko jedno. Czas zaplanować dzisiejszy dzień w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Dla wszystkich miłośników zwierząt ciekawą propozycję przygotowało Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. W ich ogródku przy ulicy Bejzyma od godziny 10 do godziny 15 trwa akcja Wakacje z Toziakami. To idealna okazja, by poznać podopiecznych tozu i wesprzeć zwierzaki. Czy to kupując coś na kiermaszu, czy przynosząc ze sobą karmę, żwirek, koce lub ręczniki, które będą dziś zbierane. Jeśli z kolei chcecie zacząć weekend rytmicznie, to zajrzyjcie do klubu Krzywy Gryf. Już o 12 ruszają tam warsztaty perkusyjne pod hasłem Złap rytm lata, które będą odbywać się w każdą wakacyjną sobotę. Pierwsza część warsztatów jest dla osób początkujących, a wstęp na nią kosztuje 20 zł. Z kolei tych bardziej zaawansowanych w grze na bębnach Mateusz Rogoziński zaprasza o 13.30. Koszt tych zajęć to 30 zł. Co ważne, nie musicie wcześniej rezerwować miejsc, wystarczy po prostu przyjść. Życzę Wam dobrej soboty, a kolejne wakacyjne informacje już o 12.30.
11: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
2: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
10: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
13: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
14: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor. Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
15: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
16: Wczoraj nad Bałtykiem były wysokie fale, a to wszystko spowodowane przez silny wiatr. Dzisiaj i w niedzielę będzie podobnie, więc o wszelkich kąpielach można zapomnieć, ale jeśli planujecie wypoczynek nad wodą w okolicy Szczecina, to kąpieliska są jak najbardziej dostępne, zarówno w Dąbiu, jak i w Zieleniewie czy Steklnie. Tam białe flagi, nieco gorzej w Lubczynie i Stepnicy. Z uwagi na silny wiatr może pojawić się czerwona flaga, podobnie jak to miało miejsce wczoraj. Dzisiaj w Szczecinie maksymalnie do 23, a w Świnoujściu i Międzyzdrojach do 21, choć odczuwalna może być niższa.
15: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
13: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
14: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor. Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub

0: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
3: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
4: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
5: Hej, tu Ikea. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No, też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: I po reklamie.
10: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
11: 12-latka wśród ofiar nocnego wypadku samochodowego na Pomorzu. Amerykanie świętują dziś 250 lat niepodległości. Na wojnę z rosyjską bajką idą brytyjscy politycy.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 osoby, w tym 12-letnia dziewczynka, zginęły w wypadku, do którego doszło po godzinie 4 nad ranem w Sztumie w województwie pomorskim. Zginęły pasażerki BMW. Kierowca przeżył, mówi aspirant sztabowy Karolina Kosmowska z policji w Sztumie.
12: Prawdopodobnie nie zastosował prędkości do warunków panujących na drodze. Stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i dachował. 22-latek w chwili zdarzenia był trzeźwy, z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala w Sztumie.
11: Policja apeluje o rozsądek i ostrożność na drogach. Trwa drugi weekend wakacji. Na wielu trasach jest zwiększony ruch. Nie pomaga pogoda. Na północnym wschodzie Polski dziś przewidywany jest deszcz i burze. Prezydent Karol Nawrocki złożył Amerykanom gratulacje z okazji 250. rocznicy niepodległości USA. To jubileusz narodu, który na stałe wpisał się w historię walki o wolność i demokrację, napisał polski prezydent na platformie X. Posłowie niemal jednogłośnie zagłosowali za ustawą zakazującą smartfonów w szkołach podstawowych. Przeciwnych ustawie było jedynie 6 posłów Konfederacji. To dopiero początek szerszej polityki rządu, przyznaje przewodnicząca Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży Monika Rosa.
13: Ten zakaz nie rozwiąże w ogóle problemu korzystania z urządzeń mobilnych, uzależnienia od internetu, przemocy itd. Natomiast jest jakimś pierwszym krokiem w tym kierunku.
11: Nauczyciele popierają zakaz, ale szef ZNP Sławomir Broniarz widzi niejasności w nowym prawie.
14: To nie może być tak, że będzie nakaz, który będzie omijany albo który będzie wywoływał po stronie nauczycieli dodatkowe obowiązki weryfikowania.
11: Zakaz, o ile rządową ustawę zatwierdzi Senat i prezydent, zacznie obowiązywać już od września. Brytyjscy politycy protestują przeciwko rosyjskiej bajce dla dzieci Masza i Niedźwiedź. Żądamy pilnego działania, bo serial jest formą rosyjskiej miękkiej propagandy, mówił na forum Izby Gmin jeden z posłów, Tom Gordon.
15: It's currently streamed to British children on Netflix and ITVX.
16: Bajka jest obecnie transmitowana i pokazywana brytyjskim dzieciom na dwóch platformach, w tym na Netflixie. Produkuje ją rosyjskie studio, płaci podatki państwu rosyjskiemu i została nazwana narzędziem rosyjskiej propagandy przez Ukraińskie Centrum do Spraw Zwalczania Dezinformacji.
11: W jednym z odcinków główna bohaterka Masza nosi na przykład nakrycie głowy przypominające czapkę radzieckiego strażnika granicznego, przywołującego skojarzenia z NKWD.
10: Super FM.

0: Reklama.
1: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlsham. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
2: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
3: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: I po reklamie.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
5: Seanse szczecińskich klasyków w kinie Pionier, zachwycający wieczorny mapping, koncert w stoczni i relaks przy dźwiękach mis i gongów. Jeśli jeszcze nie macie planów na sobotę, to za chwilę to zmienimy. Barbara Gądek w Super FM startuje kulturalny informator na ten weekend. Industrialne serce Szczecina zamieni się dziś w prawdziwą Republikę Wolności. Centrum Solidarności Stocznia zaprasza na Jestem Falą, wyjątkowy całodniowy festiwal pełen sztuki, muzyki i społecznej energii. Od 12 rusza wielki obywatelski piknik i bezpłatny przegląd niezależnej sceny muzycznej. Na stoczniowej scenie zagra aż 10 lokalnych zespołów. Warto zabrać koce piknikowe i znajomych, bo organizatorzy szykują też warsztaty fotograficzne, graffiti jam i autorskie plakaty. O darmową wodę do picia zadba szczeciński ZWiK. Dziś w stoczni będzie nie tylko muzyka, ale przede wszystkim sztuka przez duże S. Od 11 otwarte będą unikalne instalacje i wystawy, a o 16 kuratorskie oprowadzanie. Zobaczycie m.in. intrygujący projekt Archeo Moniki Szpener, czyli ceramiczne rekonstrukcje przedmiotów codziennego użytku. A kulminacją tego pełnego wrażeń dnia będzie odsłonięcie monumentalnego muralu, nad którym od kilku dni pracują artyści z całego kraju. Przypomnę więc. Centrum Solidarności Stocznia przy ulicy Ofiar Grudnia 1970 roku. Start od południa, a wstęp bezpłatny. To w ogóle jest wyjątkowy weekend dla Szczecina. Miasto świętuje swoje 81. urodziny i z tej okazji przygotowano mnóstwo atrakcji dla mieszkańców i dla gości. Są historyczne inscenizacje, koncerty, seanse filmowe, spektakularny wideomapping i oczywiście gigantyczny tort ważący dokładnie 81 kg. Do wspólnego świętowania zaprasza prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Najbardziej widowiskowo zapowiada się dzisiejszy wieczór przed magistratem. Tam odbędzie się pokaz Szczecin w Twoim tempie. Multimedialny mapping, który opowie historię miasta za pomocą światła, obrazu i dźwięku. A jutro w samo południe na Różance urodzinowe koncerty i wielkie krojenie tortu. Przez cały weekend potrwają również wydarzenia towarzyszące. Filmowy przegląd w kinie Pionier i Kamuy Fas Festival w Teatrze Letnim. Świętujcie, łapcie festiwalowy klimat i pamiętajcie o urodzinowym torcie w niedzielę. Na kulturalny przegląd Szczecina zapraszamy ponownie już po południu. Do usłyszenia.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama.
7: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
8: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
9: O, krążę już 20 minut. No, chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
10: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
9: No właśnie, widzę.
10: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
9: Serio? To czemu ja się tu męczę?
10: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
11: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
12: Co kupiłaś?
11: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
12: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
11: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
13: I po reklamie.
14: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
15: Lekarze rezygnują z pracy w nowym Centrum Onkologii w Zabrzu. Rosja ogłasza zajęcie Konstantynówka, Ukraina dementuje. Polscy koszykarze z kompletem punktów stawką Mistrzostwa Świata w Katarze.
13: Super FM. Wiadomości.
15: Agnieszka Trojanowska-Bis. Sześcioosobowy zespół lekarzy złożył wypowiedzenia w dniu otwarcia Śląskiego Centrum Onkologii Dziecięcej w Zabrzu. Placówka działa od 1 lipca i tego właśnie dnia z pracy odeszło sześcioro lekarzy z Katowic, którzy mieli zasilić nowy ośrodek. Medycy mają zastrzeżenia odnośnie organizacji i zakresu leczenia. Dyrekcja szpitala zapewnia, że centrum było przygotowane do rozpoczęcia działalności, a opieka nad pacjentami jest zabezpieczona. Placówka powstała z połączenia dwóch oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej w szpitalach klinicznych w Katowicach i Zabrzu. Aktualnie w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej zatrudnionych jest 9 lekarzy specjalistów oraz 9 lekarzy rezydentów. Ukraiński sztab generalny zaprzecza doniesieniom Rosji o całkowitym zajęciu Konstantynówka. To strategiczne miasto w obwodzie donieckim, pozostaje pod kontrolą Ukrainy, zapewnia Kijów. Rosyjskie władze ogłosiły natomiast, że opanowały także cały obwód Ługański i kontynuują ofensywę na wschodzie kraju. Ale faktem jest, że rosyjskie ataki trwają. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 30 zostało rannych w nocnej agresji Rosji. Wojna trwa, a napięć w polsko-ukraińskich relacjach nie udało się na razie stonować. Wczoraj w Polsce spotkali się ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Dziś premier Donald Tusk mówi wprost: dobrze, że hierarchowie obu kościołów zapowiedzieli, że chcą też ze sobą porozmawiać, między innymi w kontekście trudnej historii.
16: Wiedzieliśmy, że Rosja będzie starała się na wszelkie możliwe sposoby skłócić i doprowadzić do konfliktów i politycznych, ale też takich emocjonalnych.
15: Konflikt rozpoczęła decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Reprezentacja polskich koszykarzy pokonała w Wiedniu Austrię w meczu 5. kolejki grupy F pierwszego etapu kwalifikacji Mistrzostw Świata Katar 2027. W poniedziałek w Krakowie biało-czerwoni, którzy mają komplet zwycięstw, podejmą Holendrów. A w Londynie dziś Iga Świątek zagra w trzeciej rundzie Wimbledonu z Filipinką Aleksandrą Jalu. To spotkanie o 14:30, a jutro w 1/8 finału Wimbledonu zagra Hubert Hurkacz z Niemcem i Janem Lenardem Sztufem.
14: Super FM.

Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza

0: Piotr Jarząbek. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
1: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: I po reklamie. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
1: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
8: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
9: Wczoraj w nocy zakończyliśmy pierwszą rundę fazy play-off na Mistrzostwach Świata 2026. Awans do 1/8 finału zapewnił sobie Egipt, który w rzutach karnych pokonał Australię. W regulaminowym czasie gry mieliśmy remis 1-1, choć do bramki trafili tylko zawodnicy kadry Faraonów. Najpierw do właściwej siatki trafił Emam Ashour, a w drugiej połowie do własnej bramki piłkę skierował Mohamed Hany. Egipcjanie mieli jeszcze groźne sytuacje w doliczonych minutach, ale nie udało się zdobyć zwycięskiej bramki. W dogrywce obie drużyny próbowały, żaden z ataków nie okazał się jednak skuteczny, mieliśmy więc serię jedenastek. W niej Egipcjanie okazali się bezbłędni, a dwa przestrzelone karne obrońców Australii zakończyły ich przygodę z mundialem. Bardzo trudne warunki obrońcom tytułu Argentyńczykom postawiła Republika Zielonego Przylądka, która jednak przegrała z Albiceleste po dogrywce 3-2. W tym spotkaniu za każdym razem to Kaboverdyńczycy musieli gonić wynik. Na bramkę Messiego odpowiedział Deroy Duarte, potem już w dodatkowych 30 minutach gola strzelił Lisandro Martinez, a wyrównanie naprawdę pięknej urody bramką dał Sidney Lopez Cabral. W 111 minucie jednak po dośrodkowaniu z rzutu rożnego samobuja na swoje konto zapisał Diney Borges, Argentyńczycy wyszli na prowadzenie, a drużynie Republiki Zielonego Przylądka nie wystarczyło już czasu na kolejne wyrównanie. Argentyna gra dalej, Cape Verde opuszcza turniej, ale może być z siebie dumne. Swoją postawą wygrało serca niejednego kibica na całym świecie. Ostatnią drużyną, która zapewniła sobie udział w 1/8 finału, była Kolumbia, która 1-0 pokonała Ganę. Jedyna bramka w tym meczu padła w 14 minucie, zdobył ją niepilnowany w polu karnym Jon Arias. Los Cafeteros mieli w tym meczu zdecydowaną przewagę, wystarczy zajrzeć w statystyki. 28 w strzałach i 61% posiadania piłki na korzyść Kolumbijczyków. Na grę Luisa Diaza i spółki Gana po prostu nie potrafiła znaleźć odpowiedzi.
8: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
0: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
1: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
10: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
11: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
10: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
12: To jest wieczna sobota na nadmorskich plażach. Niezależnie od tego, gdzie pojedziecie, czy to będzie Świnoujście, czy Międzyzdroje, albo dalej Dziwnów, Dziwnówek, czy Łukęcin, wszędzie silny wiatr i ten wiatr będzie nam towarzyszył aż do niedzieli. Nad morzem możliwe przelotne opady deszczu, ale najbardziej popada jutro o poranku. Dzisiaj nad morzem do 21, jutro chłodniej, bo w okolicach 20, ale odczuwalna będzie niższa. Przyznaję, że najlepszym wyborem będzie dzisiaj, jak i jutro, pobyt na przykład w fabryce wody. Tam wody pod dostatkiem i zdecydowanie cieplej jak na dworze.
10: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM. Na program zaprasza sponsor. Fabryka wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
11: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor. Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
13: Super FM na lato.

0: Reklama. Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Euroafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlsham. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
3: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: I po reklamie.
6: Jest 12. Wiadomości Super FM.
7: Silny wiatr na karkonoskich szlakach. Turyści muszą dziś uważać. Policja prowadzi obławę pod Kielcami po zabójstwie kobiety. Amerykańska piosenkarka Taylor Swift wyszła za mąż.
0: Super FM. Wiadomości.
7: Agnieszka Trojanowska, BIS. Turyści wybierający się na karkonoskie szlaki muszą liczyć się z wietrzną pogodą. Wiatr w szczytowych partiach gór w porywach może osiągać ponad 100 km na godzinę, a temperatura mocno tam spadła. Dziś waha się między 5 a 7 stopniami Celsjusza. Niżej jest oczywiście cieplej, a wiatr wieje z prędkością do 50 km na godzinę. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pogodowe pierwszego najniższego stopnia przed burzami. Te alerty dotyczą północno-wschodniej części kraju. W czasie trwania burz prognozowany jest lokalny opad grad. Trwa policyjna obława pod Kielcami. Po zabójstwie, do którego doszło w Borkowie, zginęła 64-letnia kobieta. W domu nie było jej męża. Policja nie wyklucza, że mężczyzna może mieć związek z tragedią, mówi rzecznik Komendy Miejskiej w Kielcach, podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas.
8: Kieleckich policjantów w działaniach wspierają policjanci z oddziału prewencji policji w Kielcach. W działaniach zaangażowani są także przewodnicy psów służbowych z Komendy Głównej Policji, a także z naszego regionu. Są także wykorzystywane bezzałogowe statki powietrzne. Dzisiaj na ten moment działania poszukiwawcze prowadzi 115 funkcjonariuszy. Oczywiście działania są prowadzone w sposób ciągły i nieprzerwalny.
7: Z informacji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach wynika, że nigdy wcześniej w tym domu policja nie interweniowała, nie była też pod tym adresem wdrażana procedura niebieskiej karty. Każdy, kto cokolwiek wie o tym zdarzeniu, proszony jest o kontakt z policją pod numerem 112. Amerykańska piosenkarka Taylor Swift i gwiazda futbolu amerykańskiego Travis Kelce są małżeństwem. Przyjęcie weselne z udziałem około 1000 gości, w tym wielu światowej sławy celebrytów, zorganizowano w Nowym Jorku. Sławna para powiedziała sobie tak w hali Madison Square Garden. Na miejscu obowiązuje zakaz korzystania z telefonów przez wszystkich gości i pracowników ochrony. Wraz z elektronicznym zaproszeniem gościom przesłano również umowę o zachowaniu poufności zobowiązujące ich do nieujawniania informacji dotyczących wydarzenia. Według magazynu Forbes wesele może kosztować 20 milionów dolarów.
6: Super FM.

0: lepiej na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy. Poczuj, że nic nie musisz.
7: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
7: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
8: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawid. Kobiety polecają kobiety.
9: I po reklamie.
10: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
11: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.

0: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
1: Jeśli sobotnie popołudnie wolicie spędzić na odkrywaniu tajemnic wszechświata albo przy dźwiękach elektropopu, to mam dla Was dwa kolejne powody, by nie siedzieć w domu. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Gdy letnie słońce chowa się za horyzontem, otwiera się przed nami brama do świata, który czeka na odkrycie od miliardów lat. Na taką wyjątkową podróż po letnim niebie zaprasza dziś Planetarium w Morskim Centrum Nauki. O 16:30 ruszy tam pokaz na żywo pod hasłem Gorące lato na szczecińskim niebie albo między nami asteroidami. Pod kopułą planetarium, która rozbłyskiwać będzie całą gamą charakterystycznych gwiazd, dowiecie się, jakie niezwykłe zjawiska astronomiczne będzie można zaobserwować podczas tych wakacji. Wydarzenie skierowane jest do widzów od 12 roku życia, a bilety kosztują 70 zł. Z kolei, jeśli macie ochotę na wycieczkę i inaugurację wakacji nad samym morzem, to kierujcie się do Łazów. Już o godzinie 20 na tamtejszej platformie widokowej startuje pierwszy koncert otwierający sezon Zabujaj się w dźwiękach and Good Vibe Festival. Na scenie pojawi się wrocławski duet Oxford Drama, który zaserwuje Wam alternatywną muzykę pop i elektronikę. Wystarczy zabrać ekipę i po prostu cieszyć się muzyką, bo wstęp jest całkowicie wolny. A jeśli chcecie dowiedzieć się, co można porobić wieczorem w Szczecinie, to zostańcie z nami, bo kolejne wakacyjne informacje już o 15:30.
0: Wakacje w mieście z radiem Super FM. Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
2: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.

0: Lasoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
1: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
2: I po reklamie.
3: Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
4: Opóźnione pociągi pod Warszawą powodem awaria sieci trakcyjnej. Piłkarska reprezentacja Niemiec próbuje pozbierać się po mundialu. Koniec z limitami opakowań z wodą na lotnisku w Gdańsku, ale trzeba mieć szczęście i trafić do odpowiedniej kolejki.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Agnieszka Trojanowska, BIS. Na początek ważne informacje dla pasażerów pociągów. Awaria sieci trakcyjnej na linii Otwockiej powoduje, że jak informują Koleje Mazowieckie, niektóre pociągi mogą być opóźnione. Warszawski ZTM podał, że w związku z przedłużającymi się utrudnieniami wydłużono linię Z21, która kursuje na odcinku metro Stadion Narodowy do Otwocka. Minister Zdrowia i szef NFZ-u mają czas do wtorku na przygotowanie konkretnych rekomendacji, by wyeliminować patologie w publicznej ochronie zdrowia. To zadanie od premiera. Jeśli tak się nie stanie, Donald Tusk zapowiada zmiany personalne. Wszystko przez aferę ze Szpitalem Południowym w Warszawie. Na razie zmieniono w nim zarząd, radę nadzorczą, a prezydent Warszawy przyjął dymisję dwóch swoich zastępczyń.
5: To bardzo wyraźnie powiedzieć, to są standardy, których ja nie spotkałem przez 8 lat, patrząc PiS-owi na ręce.
6: Sytuacja jest taka, że w tym szpitalu to się wszystko pali. To jest rzeczywisty problem i medyczny, i personalny, i tego, w jaki sposób był prowadzony nadzór przez Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta miasta stołecznego Warszawy.
4: Mówili Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej i Paweł Sołek z Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Warszawy zapowiedział już odpolitycznienie miejskich spółek, nie tylko tych z obszaru ochrony zdrowia. Trener Jurgen Klopp potwierdził, że prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Jak przyznał, w 2 lata po odejściu z Liverpoolu naładował się już energią, której wcześniej zaczęło mu brakować. 59-letni Klopp jest głównym i najbardziej pożądanym kandydatem niemieckiej federacji. Kolejne polskie lotnisko z ułatwieniami dla pasażerów w Gdańsku. Działają na razie 2 nowoczesne skanery, dzięki którym nie ma limitu opakowań z płynami wnoszonymi na terminal. Docelowo ma ich działać kilkanaście, więc póki co dwulitrowe butelki z napojami i większe kosmetyki można zabrać, ale wciąż jest spore ryzyko, że trafimy na stary typ kontroli i butelek będziemy musieli się niestety pozbyć. Plan jest jednak taki, by do wiosny 2027 roku na gdańskim lotnisku działał już komplet nowych urządzeń.
3: Super FM.

0: nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM zaprasza.
6: To jest urodzinowo-kulturalny weekend, a my wiemy, jak wycisnąć z niego to, co najlepsze. Muzyka, teatr, wystawy i mnóstwo darmowych atrakcji na wyciągnięcie ręki. Barbara Gądek, zaczynamy serwis kulturalny w Super FM. W Szczecinie historyczne inscenizacje, koncerty, seanse filmowe, spektakularny wideomapping i oczywiście gigantyczny tort ważący dokładnie 81 kg. Do wspólnego świętowania zaprasza prezydent Szczecina, Piotr Krzystek. Najbardziej widowiskowo zapowiada się wieczór przed magistratem. Tam odbędzie się pokaz Szczecin w Twoim tempie. Multimedialny mapping, który opowie historię miasta za pomocą światła, obrazu i dźwięku. Czas umilać Wam będzie również DJ. Będą też food trucki, które zaparkują przy Jasnych Błoniach. A jutro w samo południe pod pomnikiem Czynu Polaków rozpoczną się uroczystości z udziałem władz miasta, a potem na Różance urodzinowe koncerty i wielkie krojenie tortu. Przez cały weekend trwają również wydarzenia towarzyszące. Filmowy przegląd w kinie Pionier oraz festiwal Come With Us w Teatrze Letnim i na tarasach. Jego program podzielono na dwie strefy. W dzień czeka Was chill out w naturze, yoga, misy tybetańskie, spacer zielarski, a nawet tworzenie

0: nocnych kadzideł czy indiańska wioska pełna animacji dla dzieci. Jest też kino plenerowe od Akademii Sztuki. Z kolei wieczorem stery przyjmują DJ-e i artyści grający muzykę elektroniczną na żywo. Mamy też znakomitą propozycję dla tych, którzy cenią sobie bliski kameralny kontakt z aktorem. Trwa Kontra Plus, czyli przegląd polskiego monodramu w Szczecinie. O 18 w sali Anny Jagiellonki zobaczycie legendarną Irenę Jun w spektaklu Pan Tadeusz. Aktorka przekonuje, że dzieło Mickiewicza to genialny, gotowy materiał na gawędę jednego aktora. A w kolejną sobotę, 11 lipca, Teatr Piwnica przy Krypcie zaprosi na monodram Moja Droga B w wykonaniu Małgorzaty Bogdańskiej i w reżyserii Marka Koterskiego, oparty na kultowych felietonach Krystyny Jandy. Jeśli jednak chcecie uciec od miejskiego zgiełku, szykujcie się na niesamowite rejsy tramwajem wodnym ze Szczecina do niemieckiego Garz przez Meszerin. To wyjątkowa podróż przez Dolinę Dolnej Odry, czyli dziki, wodny labirynt pełen żurawi i bielików. Statki ruszają w każdą sobotę i niedzielę punktualnie o 10 z Wałów Chrobrego. Odpoczywajcie, łapcie festiwalowy klimat i pamiętajcie o urodzinowym torcie w niedzielę. Do usłyszenia.
1: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 249 zł.
4: Lidl, to się opłaca. Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
5: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
6: I po reklamie.
7: Jest 14. Wiadomości Super FM.
8: Czerwone flagi na nadmorskich kąpieliskach, powodem wiatr i wysokie fale. Blisko 600 nowych oficerów złożyło przysięgę w Warszawie. Rosyjscy i białoruscy zawodnicy wciąż będą wykluczeni ze startów lekkoatletycznych.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Czerwone flagi zakazujące wejścia do wody powiewają na ponad 100 nadmorskich kąpieliskach na polskim wybrzeżu. Powodem są dzisiejsze wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne. Z serwisu kąpieliskowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że zamkniętych jest ponad 130 kąpielisk morskich w północnej Polsce, w tym w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Dziwnowie, Rogowie, Dźwirzynie, Wózce, Karwi, Jastrzębiej Górze, Władysławowie, Chałupach i Krynicy Morskiej. Z powodu wysokich fali i silnych porywów wiatru czerwone flagi wywieszono także na trzech gdańskich kąpieliskach: Sobieszowo, Orle i Świbno. W Warszawie odbyła się promocja prawie 600 absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej na pierwszy stopień oficerski. To żołnierze, którzy właśnie ukończyli studia i dołączają do polskiego wojska. Dziś złożyli przysięgę w obecności rodziców i przyjaciół.
9: Wierny przysiędze wojskowej! Świadom godności oficera Wojska Polskiego składam Tobie, ojczyzno, uroczyste ślubowanie. Będę Ci służył zawsze, wszędzie i w każdej potrzebie.
8: Przyjęcie oficerskich szlifów to wielki przywilej, ale przede wszystkim ogromne dożywotnie zobowiązanie wobec narodu i państwa, tak napisał w liście do oficerów minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Tłumy mężczyzn i kobiet w stolicy Iranu, Teheranie, żegnają najwyższego przywódcę Ayatollaha Alego Chemeneiego, który zginął w lutym tego roku w czasie amerykańskich nalotów. Publiczna część uroczystości i modlitwy w centrum miasta. Według szacunków w trakcie 6 dni uroczystości pogrzebowych przywódca pożegna nawet 15 milionów osób. CNN twierdzi, powołując się na ekspertów, że wybór daty pogrzebu zbieżnej z amerykańskim Dniem Niepodległości ma być czytelnym sygnałem politycznym dla Amerykanów, przypominającym, że Irakijczycy nie zapominają. Rada Światowej Federacji Lekkoatletycznej przedłużyła zakaz udziału zawodników z Rosji i Białorusi w zawodach pod jej egidą World Athletics. Zwróciła przy tym uwagę na drastyczny wpływ wojny na ukraińską lekkoatletykę, w tym na obiekty sportowe. Lekkoatletyka to jedna z niewielu dyscyplin, która wciąż stanowczo podchodzi do zakazu startu sportowców z Rosji i Białorusi.

Super FM. Lato.

0: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama. I po reklamie.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Jest 15. Wiadomości Super FM.
7: Wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne są alerty. Papież na włoskiej Lampedusie zachęca, by w migrantach dotrzeć ludzi. Amerykanka odebrała Polsce rekord świata we wspinaczce sportowej.
8: Super FM. Wiadomości.
7: Agnieszka Trajnowska-Bis. Niebezpiecznie nad polskim morzem. Czerwone flagi zakazujące wejścia do wody powiewają dziś na ponad 100 nadmorskich kąpieliskach. Powodem są m.in. wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne. Jak mówi ratownik Piotr Synowiec, z Wopru nie można bagatelizować koloru flag.
9: Bardzo często jest tak, że przychodzimy na kąpielisko, nie patrzymy na to, że na przykład jest wywieszona czerwona flaga. Ta czerwona flaga może oznaczać w wielu przypadkach na przykład niezdatność wody, ale też może być tak, że ratownicy na przykład prowadzą działania ratownicze w tym momencie i też nie wchodzimy do wody.
7: W województwie zachodniopomorskim czerwone flagi powiewają m.in. na kąpieliskach w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Międzywodziu, Dziwnowie i Pobierowie. Natomiast w województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje m.in. w Ustce, Rowach, Łebie czy we Władysławowie. Europa może zmierzyć się całościowo z kryzysem migracji. To słowa papieża Leona XIV, który przebywa na Lampedusie. To włoska wyspa, na którą w ostatnich latach przybyły setki tysięcy migrantów z Afryki. Papież wezwał, by patrzeć na nich przede wszystkim jak na ludzi.
10: Europa posiada wyjątkowy potencjał wynikający z jej historii i kultury, a zarazem również odpowiedzialność za swoje położenie geograficzne. Europa jest w stanie stawić czoła kryzysowi migracyjnemu. Chodzi o zdolność do przyjmowania, ochrony i integrowania migrantów.
7: Papież podkreślił, że pomoc, współczucie i miłosierdzie nie może znać granic. Amerykanka Emma Hunt ustanowiła rekord świata we wspinaczce sportowej na czas w Krakowie. Wynikiem 5 sekund i 99 sekundy jako pierwsza kobieta złamała granicę 6 sekund. Dotychczas najszybciej ściankę pokonała mistrzyni olimpijska z Paryża Aleksandra Mirosław, która w październiku 2025 roku w czasie Mistrzostw Świata w Seulu osiągnęła czas 6,3 sekundy. Dziś kończąca w tym sezonie karierę Mirosław w finale popełniła falstart i została sklasyfikowana na czwartej pozycji, ale Natalia Kałucka zajęła drugie miejsce. W finale wyprzedziła ją tylko Desak Maderita z Indonezji, a rekordowa Amerykanka była ostatecznie trzecia. Zawody rozegrano na krakowskim rynku.

0: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
11: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
12: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
13: Słońce powoli przesuwa się nad horyzontem, a to oznacza, że w dzisiejszym planie dnia czas najwyższy na konkretne wieczorne propozycje w mieście. Gdzie w Szczecinie najlepiej zresetować głowę i spędzić czas przy dobrej muzyce? Zosia Lichota, zapraszam. Jeżeli lubicie klubowy klimat, ale kompletnie nie kręci Was zarywanie całej nocy, to Waszym adresem jest dziś Hala Odra. Powraca tam wydarzenie pod hasłem Za starzy na techno. To impreza skrojona idealnie dla tych, którzy chcą wyszaleć się przy największych hitach lat 80., 90. i 2000., ale w bardzo cywilizowanych godzinach. Zabawa rusza już

0: o 16, a kończy się równo o 22. Będziecie więc mieli gwarancję, że jutro obudzicie się w pełni wyspani. Jeśli natomiast szukacie idealnego balansu między spokojniejszymi brzmieniami a relaksem na świeżym powietrzu, to koniecznie odwiedźcie Ogrody Śródmieścia. O 18 rozpocznie się tam koncert Damian Sikorski Projekt. Na miejscu będzie można usłyszeć materiał z albumu Tysiące Chwil, spokojnej, wielowymiarowej opowieści o codzienności i relacjach, łączącej autorską wrażliwość z nowoczesnym alt-popem. To idealny plan na totalny reset pośród zieleni. Muzyka na żywo, letni klimat, a na dodatek wejdziecie tam zupełnie za darmo. Plan na wieczór już macie, więc ruszajcie w miasto, a kolejne wakacyjne informacje już jutro o 9.30.
1: Wakacje w mieście z radiem Super FM. Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
2: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
5: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
3: I po reklamie.
6: Jest 16. Wiadomości Super FM.
7: Z powodu wypadku zator drogowy na autostradzie A6. Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w Warszawie konwencję programową. Sezon urlopowy rozkręca się, warto zadbać o siebie i samochód przed wyjazdem na wakacje. Podpowiadamy jak.
3: Super FM. Wiadomości.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis, ale na początek policyjna obława pod Kielcami. Po zabójstwie, do którego doszło w Borkowie, zginęła 64-letnia kobieta. W domu nie było jej męża. Policja nie wyklucza, że mężczyzna może mieć związek z tragedią. Policja apeluje o kontakt do każdego, kto może mieć informacje na temat zdarzenia. Zator drogowy na autostradzie A6 i ekspresówce S3 między węzłami Szczecin, Kijewo i Kliniska. Korek jest w obu kierunkach. Na Szczecin, Berlin sięga ponad 5 km, a w kierunku na Gdańsk i Świnoujście blisko 7 km. Przyczyną zatoru jest kolizja z udziałem 3 samochodów, do której doszło przed południem na 27 km autostrady A6. W Warszawie trwa konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości, rodzina, edukacja, demografia. Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek tłumaczy, że program partii zakłada odejście od ideologii w polskiej edukacji, walkę z kryzysem demograficznym i ulgi podatkowe dla rodzin.
8: Dwa ważne dokumenty.
9: Pierwszy to jest, szanowni państwo, deklaracja wartości, które leżą u podstaw życia każdego normalnego społeczeństwa. A drugi to jest pakt dla Rzeczypospolitej. 10 punktów programowych, które docelowo chcemy zrealizować.
7: Dzisiejsza konwencja programowa PiS to kolejne spotkanie z cyklu Myśląc Polska Alternatywa 2.0. Ciśnienie w oponach, poziom płynów, dobrze przymocowane rowery, ważny przegląd. Na dobre rozkręca się sezon urlopowy i wyjazdy samochodem na wakacje. O czym warto pamiętać w podróży samochodem? Okulary przeciwsłoneczne, ładowarki. Warto też zabrać kanapki i napoje, mówi Zbigniew Maciągowski z WORT-u w Łodzi.
10: Bo jeśli się przydarzy zdarzenie większe na autostradzie, to wtedy tam stoimy w upale i nie ma możliwości nawet zjechać z tej autostrady.
7: Dobrze jest też zjechać z drogi, choć chwilę odpocząć, kiedy tylko poczujemy zmęczenie.
11: Super FM na lato.
12: To jest program Super FM na lato, a dzisiaj jesteśmy w dwóch miejscach jednocześnie, bo w Dziwnowie, gdzie trwa wydarzenie wyjątkowe Sterna Dziwnów, zwany także jako Festyn Rybaka. To jest coroczna impreza plenerowa odbywająca się na przystani sezonowej przy Wybrzeżu Kościuszkowskim w Dziwnowie. Celem jest celebrowanie Święta Rybaków i Ludzi Morza, ale jesteśmy także dzisiaj w Świnoujściu. Tam jest Jarek Fengler, z którym połączymy się także w tej godzinie. Będziemy relacjonować wam, dla was to, co dzieje się na regatach w Świnoujściu, bo to także wyjątkowe wydarzenie. Wczoraj byliśmy w Międzyzdrojach na 29. Festiwalu Gwiazd. Dzisiaj w Dziwnowie na Sterze na Dziwnów, ale także w Świnoujściu na regatach. Moim pierwszym gościem po godzinie 16 będzie burmistrz Dziwnowa, pan Łukasz Dzioch. Porozmawiam z nim m.in. o tym, skąd pomysł na stworzenie takiego wyjątkowego wydarzenia, jakim jest Ster na Dziwnów. Ale także zapytam, jakie atrakcje czekają na mieszkańców i turystów w tym sezonie letnim 2026. Bądźcie razem z nami, to jest specjalny program z Dziwnowa i Świnoujścia.
11: Super FM.

0: tak dla was gramy na 97,5 i na lato. A dzisiaj to lato, ten kurs na wakacje jest na Dziwnów. W studiu, w plenerowym studiu Radia Super FM w Dziwnowie jest ze mną dzisiaj pan Łukasz Dzioch, burmistrz Dziwnowa. Dzień dobry, witam serdecznie panie Łukaszu.
1: Witam państwa serdecznie, witam, dzień dobry, witam z Dziwnowa.
0: No właśnie, przed chwilą mieliśmy zakończenie konkursu kulinarnego, który tutaj w Dziwnowie się odbył. To jest konkurs Sztuka Rybnej Kuchni. Fantastyczne potrawy można było kosztować, prawda? Pan był w tym jury, między innymi.
1: No mam tą przyjemność, choć jest to taka przyjemność trudna, bo naprawdę poziom jest tak wysoki, że będzie bardzo nam ciężko ocenić potrawy. Potrawy były tak zróżnicowane i wszystkie oparte na produktach lokalnych i z ryby. Więc naprawdę będzie to trudny wybór i muszę tylko powiedzieć, że wy, jeśli chodzi o poziom i różnorodność, a przede wszystkim taką kreację, kreatywność, no to jest naprawdę wysoki poziom. Bo naprawdę trzeba podziękować i mieć podziw dla tych dziewczyn i chłopaków, którzy to przygotowali.
0: Jak mówimy o rybach, to mówi, od razu nasuwa się kierunek ster na Dziwnów. Skąd pomysł na to wydarzenie tutaj w Dziwnowie, właśnie na tym malowniczym wybrzeżu kościuszkowskim w Dziwnowie?
1: Ster na Dziwnów to dość przewrotne skojarzenie, które przeszło z festynu rybaka. Pierwotnie był to taki festyn rybaka. Dziwnów bardzo mocno od wielu lat był wiodącym producentem, czyli łowił dużo ryb. No ale w związku z tym, że takie są sytuacje, jakie są geopolityczne, my przeszliśmy bardziej w turyzm, w turystykę można powiedzieć. I to rybołówstwo u nas stało się gałęzią już niewiodącą. Wiodącą stała się turystyka. Wobec tego należało zmienić nazwę. Z festynu rybaka zmienił się na ster na Dziwnów, jako obranie nowego kierunku dla całego Dziwnowa.
0: Ten kierunek Dziwnów jest właśnie dzisiaj skierowany na ster na Dziwno. To wyjątkowe wydarzenie, które corocznie odbywa się tutaj w Dziwnowie. I tym dzisiaj żyje Dziwnów, czy czymś jeszcze innym?
1: Tym żyje Dziwnów, jeśli chodzi o wydarzenia. Tak naprawdę to cyklicznie organizujemy wiele wydarzeń, które mają już bardzo dużą markę, oparte są w tradycji, po 20 kilka lat już są realizowane, ale są też takie nowe wydarzenia, które wprowadzamy. Są też wydarzenia, które są organizowane przez stowarzyszenia koła. Mamy bardzo aktywną społeczność, która się w to angażuje i to widać, naprawdę to widać, jeśli chodzi o kalendarz wydarzeń, to on jest tak, można powiedzieć, wypchany, że chyba w Dziwnowie naprawdę się można tylko nudzić, bo jak się chce, to się nudzi.
0: Na przykład na plaży przy takiej aurze, która dzisiaj jest. Jakie wydarzenia czekają nas w tym roku jeszcze w Dziwnowie, poza sterem na Dziwnów, czyli dawnym festynem rybaka?
1: Jak mamy z 5 godzin, to mógłbym zacząć wymieniać, ale jak mamy tak szybko tylko powiedzieć, to powiem tylko takich kluczowych, najważniejszych, bo naszą flagową imprezą, wydarzeniem to jest oczywiście Festiwal Gwiazd Sportu, bo tak się zdarzyło, że Dziwnów oprócz rybołówstwa, turystyki żyje również też mocno i silnie związany ze sportem. Festiwal Gwiazd Sportu też powiązaliśmy ostatnio mocno z militarnie, dlatego że mamy dokładnie obok bazę wojskową, więc mamy tych elementów tak dużo w Dziwnowie, a staramy się je pokazać i mieszkańcom, i turystom, i przypomnieć tym tą historię, to co się u nas dzieje, że Festiwal Gwiazd Sportu jest naszą taką sztandarową imprezą, teraz będzie 3-dniowy, a pod koniec sierpnia będzie również festyn Komandosa, który również cieszy się ogromną popularnością, czyli Dziwnów jest turystycznie mocno związany, ale w tej turystyce mamy taki miks, że chyba taki na wybrzeżu się nie spotka.
0: Dla każdego, każdy znajdzie dla siebie coś fajnego, coś dobrego, będąc w Dziwnowie dzisiaj, nawet nie dzisiaj, podczas całego tego sezonu wakacyjnego.
1: Tak myślę, nasze miejscowości są, 4 miejscowości mamy w gminie Dziwnów i są to 4 wyjątkowe miejscowości i można powiedzieć, że są tak różnie charakterystycznie, że dla każdego turysty coś tu się znajdzie.
0: Jakie to miejscowości, jeszcze przypomnijmy dla słuchaczy?
1: Międzywodzie, Dziwnów, Dziwnówek i Łukęcin.
0: Jakimi 3 słowami zachęciłby pan do odwiedzenia Dziwnowa?
1: Moc wrażeń. 3 słowa to bardzo mało. Moc niezapomnianych wrażeń. Chyba tak bym to scharakteryzował, żebyście przyjechali tutaj i przeżyli to, co można tutaj przeżyć i nie zapomnieli o tym Dziwnowie, ale nie wierzcie mi na słowo. Po prostu przyjedźcie i to sami zobaczcie.
0: Dokładnie tak. Warto odwiedzić Dziwnów, warto być dzisiaj z nami, ale nie tylko dzisiaj, przez całe wakacje możecie odwiedzić Dziwnów. Właśnie teraz rozpoczął się koncert szantowy Zemsta Królowej Anny. Słychać go tutaj w tle. Dużo wydarzeń jeszcze dzisiaj w Dziwnowie, bo między innymi pokaz flyboard, będzie też pokaz ratownictwa na wodzie SAR i WOPR Dziwnów. A w studiu plenerowym Radia Super FM był dzisiaj ze mną Łukasz Dzioch, burmistrz Dziwnowa. Panie burmistrzu, dziękuję pięknie.
1: Dziękuję również wszystkim, z wszystkich słuchaczy zapraszam do Dziwnowa.
0: A ja zapraszam do Świnoujścia, bo tam także dzisiaj odbywają się regaty, a na miejscu jest Jarek Węgler.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie...
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
11: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
12: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
13: Dziś wieczorem zaczynamy grę w 1/8 finału na piłkarskim mundialu. Na dobry początek o 19:00 starcie Kanada-Maroko. Dwa zwycięstwa w 3 ostatnich meczach na stadionie w Houston, tam zmierzą się obie drużyny, powinny dać Kanadyjczykom sporo nadziei, choć przegrali wszystkie 4 dotychczasowe mecze turniejowe z zespołami z czołowej 25 rankingu FIFA. To będzie ich najtrudniejszy test w tej edycji. Maroko zajmuje w tym rankingu 7 pozycję. Lwy Atlasu z kolei wciąż marzą o powtórzeniu heroicznego wyczynu z 2022, gdy dotarły do półfinału, a obecnie są niepokonane od 9 spotkań. Maroko może więc przystępować do tego meczu z dużą pewnością siebie, bo dodajmy, że 6 z ostatnich 8 meczów fazy pucharowej na wielkich turniejach kończyło się dla nich awansem, a także wygrali oba poprzednie mecze mundialu z zespołami ze strefy Ameryki Północnej, w tym z Kanadą, w fazie grupowej na poprzednim mundialu. Drugie starcie to z kolei mecz o 23:00. Wtedy Paragwaj zmierzy się z Francją. Raczej niewielu spodziewało się takiego zestawu w tej parze. Wszyscy zakładali spokojny awans Niemców, a jednak w rzutach karnych lepsi okazali się piłkarze z Paragwaju. Już tylko jedno zwycięstwo dzieli La Albirroja od wyrównania swojego najlepszego wyniku w historii Mistrzostw Świata, kiedy dotarli do ćwierćfinału. Choć to wydawało się mało prawdopodobne po porażce 1-4 w pierwszym meczu trwającego turnieju. Francja z kolei na tym mundialu pozostaje bez porażki, ba, nawet bez remisu, a w 1/16 finału pewnie pokonała Szwecję, co z naszej polskiej perspektywy cieszy jeszcze bardziej. Leble przegrali tylko 2 z ostatnich 23 spotkań na mundialu. Po tytule Mistrza Świata w 2018 i wicemistrzostwie w 2022 Francja wciąż ma szansę zostać dopiero 3 drużyną w historii, która zagra w 3 finałach z rzędu, a dzisiejszym zwycięstwem z Paragwajem może postawić ku temu kolejny krok.
12: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
10: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75.

0: Jest twoje nowe auto.
1: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Super FM na lato.

0: To jest Super FM na lato. Przed chwilą gościliśmy w Dziwnowie, a teraz właśnie fale radiowe kierują nas do Świnoujścia, bo za moment w zasadzie oficjalne ogłoszenie wyników 24. Regat Unity Line We Are Polska, a moim gościem w tym momencie jest Krzysztof Wiśniewski, dyrektor działu Unity Line w Polsce. Witam panie Krzysztofie, dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo miło.
0: Jak się okazuje, panie Krzysztofie, pogoda może spłatać nam różne figle, bo tak, pierwszego dnia regat było naprawdę super, drugiego już tak super nie było, bo było dużo wiatru, były też ostrzeżenia przed silnym wiatrem, wręcz nawet można by było powiedzieć. A dzisiaj mamy piękne słońce, piękny błękit w Świnoujściu i zakończenie tych regat.
1: To prawda, tak jest żeglarstwo, że mierzymy się z różnymi warunkami, czasem idealnymi, a czasami tego wiatru jest za dużo, czasami jest za mało, ale wtedy właśnie najlepiej widać ten kunszt żeglarski, kiedy musimy walczyć z niesprzyjającymi warunkami. Dzisiaj warunki były idealne, było błękitne niebo z chmurami, najlepsza żeglarska pogoda. Cały czas ambitnie, bo wysoka fala. Ja obserwowałem dzisiaj regaty z wody i muszę państwu powiedzieć, że była to wielka przyjemność i niesamowita frajda patrzeć na z jednej strony współzawodnictwo, a z drugiej strony na naprawdę przyjazne, koleżeńskie stosunki między żeglarzami. Na tym polega żeglarstwo.
0: Panie Krzysztofie, ja obserwowałem tych wszystkich uczestników, rozmawiałem też z kilkoma żeglarzami i oni mówią, my czujemy się tutaj w Świnoujściu jak w swoim własnym domu. To jest niesamowita atmosfera, że oni wszyscy po pierwsze wspierają się, po drugie bardzo sportowy sposób rywalizują ze sobą, a po trzecie tak naprawdę cieszą się wszyscy razem z jednego wielkiego sukcesu, wspólnego.
1: Jasne. I my się cieszymy tym, że możemy umożliwić zawodnikom tą zabawę, to święto żeglarstwa. Naszym zdaniem najlepsze regaty w tym rejonie. Jesteśmy bardzo szczęśliwi także z tego względu, że to, co w morzu jest takiego magicznego, przekłada się na atmosferę tutaj w Świnoujściu dzisiaj.
0: No właśnie, po prawej stronie buduje się scena, po prawej stronie już będziemy tutaj widzieli coraz więcej odwiedzających uczestników tych 24 regat. W tym roku regaty były rozgrywane głównie pod auspicjami z szyldem, z logiem Unity Line, chociaż doszło to ważne hasło We Are Polska. Co będzie w następnym roku, panie Krzysztofie?
1: Ja myślę, że najlepszą ilustracją dla tego, co się dzisiaj działo, było to, że cały czas w tle obserwowaliśmy promy wychodzące i wchodzące do Świnoujścia. Promy, które na burcie noszą dumną nazwę Polska. Wypływały też promy Unity Line i to jest świetna ilustracja tego, gdzie jesteśmy. Dzisiaj jako Unity Line wspólnie z pozostałymi firmami z Eurafryką i z Polską Żeglugą Bałtycką tworzymy Alians Polska. Chcemy to rozwijać i tak samo jak naszą podstawową działalność, przewozy promowe, tak też będziemy wspólnie rozwijać regaty. Do tej pory Unity Line, w tym roku We Are Polska, a co będzie w przyszłym roku, już niedługo się państwo dowiecie.
0: O 18.30 pewnie pan dyrektor więcej szczegółów tutaj zdradzi ze sceny w ramach już oficjalnego zamknięcia 24. regat Unity Line We Are Polska. Naszym gościem w naszym popołudniowym programie w Radiu Super FM był Krzysztof Wiśniewski, dyrektor oddziału Unity Line w Polsce. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję państwu.

0: No i tak właśnie dla was gramy w Radiu Super FM, a teraz płyniemy po rzece Dziwna kutrem rybackim, a ze mną jest pan Bronisław Szatanik, najstarszy rybak Dziwnowa. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam, witam.
0: Jaka była taka największa przygoda pana na morzu? Przez ile to lat łącznie na morzu pan spędził?
1: Ja spędziłem na morzu 50 lat, równe. Zaczynałem w 56 i skończyłem w 2006, czyli równe 50 lat.
0: Równe 50 lat. No to przez te 50 lat mnóstwo pewnie działo się na morzu, ale co konkretnie, jaka była taka największa przygoda?
1: Ja wiem. Jeżeli chodzi o największy zaciąg, to miałem 18 ton śledzia za 2 godziny trawowania, nie? Ale to później to się oddawało na bazę, nie? Bo na kucer by tak naraz nie zmniejszyło, nie? No to takie to jedna przygoda. Jedna przygoda była taka, co mało, że się nie utopili. Płynęliśmy na Borchom, taki sztorm się zrobił, że położyło kuter tak, że aż śrubę było widać. To kolega, który płynął koło mnie, on tę śrubę widział, bo ja bym nie był wiedział, tylko on mi mówił, że widział, jak mnie położyło. No i ten czas próbowaliśmy, żeby jakoś wyjść pod, najpierw trzymać falę, żeby pomału pod Borchon i później koło Borchonu dopłynęliśmy do Nexo. No i tak, ale było trochę we krwi zdenerwowania.
0: No to na pewno. Dużo wydarzeń przez te 50 lat się na morzu wydarzyło. Bronisław Szatanik, najstarszy rybak Dziwnowa, ale płynie z nami na tym kutrze po rzece Dziwna także Łukasz Dzioch, burmistrz Dziwnowa. Witam ponownie.
2: Witam, witam serdecznie.
0: Wspominaliśmy sobie o Festiwalu Gwiazd Sportu, no i o tym festiwal zapytam. Jakie gwiazdy już w Dziwnowie były, a jakich się jeszcze możemy spodziewać? No i kiedy to wydarzenie?
2: Gwiazd sportu w Dziwnowie było bardzo wiele, bo mamy odsłoniętych ponad 150 replik, które są na ulicy Reymonta, zwanej potocznie Aleją Gwiazd Sportu. No i tam odsłaniamy co roku 5 do 6 replik naszych gwiazd sportowców, olimpijczyków, różnych gwiazd. W zeszłym roku była Julita Szeremeta, były gwiazdy takie jak nawet i mistrz rajdu Paryż-Dakar. No to nie są takie gwiazdy tylko jednego formatu, to są gwiazdy różnego formatu, ale jest to przede wszystkim święto sportu olimpijskiego. I teraz w tym roku będziemy to święto rozszerzać o jeszcze jeden dzień, czyli zaczynamy już 13 sierpnia i na 13 sierpnia będzie taki jakby przedsmak Dzień Wojska Polskiego, no bo u nas Dzień Wojska Polskiego wypada się 15 sierpnia, ale 15 sierpnia u nas jest finał właśnie tego festiwalu, więc zrobimy Dzień Wojska Polskiego 13 sierpnia, 14 i 15 będziemy mieli 2 dni z mistrzami. Zapraszam wszystkich do Dziwnowa.
0: 13-15 sierpnia tego roku. Warto ten czas sobie zarezerwować właśnie na pobyt w Dziwnowie. A my kierujemy się sterem na Dziwnów, płynąc kutrem po rzece Dziwna. Malownicze widoki wokół nas, wiatr wieje, mnóstwo wokół nas. No i tak sobie płyniemy, podziwiając tą naturę wokół malowniczego Dziwnowa. W tej godzinie usłyszymy się jeszcze z Jarkiem Fęglerem, albo to już będzie chwilę po godzinie 17, a ja tymczasem oddaję się przyjemności podziwiania tych widoków znad rzeki.

0: Super FM na lato. Teraz jesteśmy w Świnoujściu. Teraz jesteśmy w hotelu Hamilton. Teraz właśnie trwają przygotowania do ceremonii, już w zasadzie zamknięcia 24. Regat Unity Line, a obok mnie Katarzyna Antoń, dyrektor marketingu Unity Line We Are Polska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Chciałem zapytać, co takiego spektakularnego zawsze robicie, że każde regaty wypadają super?
1: Zawsze czarujemy pogodę, zawsze czarujemy żeglarzy, zawsze dodajemy jakąś wartość specjalną każdej edycji. Żeglarze na to czekają. I przyznam się szczerze, poprzeczka jest coraz bardziej podwyższona, bo szukamy nowych pomysłów, co wymyślimy za rok.
0: No właśnie, z tą pogodą chciałem trochę dłużej się zatrzymać, bo tak pierwszy dzień było naprawdę niesamowicie, bo ta pogoda była... punkt.
1: Tak, w pudełeczko, jak to się mówi, było słońce, był wiatr i były fale. Wszystko to, co żeglarze potrzebują. No niestety, ale...
0: Drugi dzień taki, tak. Tak można by było powiedzieć, mogło być ciut lepiej.
1: Mogło być ciut lepiej. Niestety musieliśmy zrezygnować ze startów w dniu wczorajszym według zasady safety first, więc bezpieczeństwo przede wszystkim i tak, żeglarze zostali w marinie wczoraj.
0: Przygotowywana jest w tej chwili scena. 51 załóg uczestniczyło w ramach 24. Regat Unity Line. My tutaj przed momentem z dyrektorem Unity Line oddziału w Polsce, Krzysztofem Wiśniewskim, trochę wspominaliśmy taki bardzo fajny obraz, kiedy te żagle i w ramach oczywiście regat pojawiały się na morzu, a w dalszej perspektywie płynął prom. Właśnie.
1: Ten jaki prom?
0: No właśnie, to był Jantar.
1: Tak, płynął prom Jantar, Jantar Unity, doskonała dekoracja do wszystkich tych żagli, które czarują na Bałtyku.
0: Ja muszę powiedzieć, Kasiu, że sporo miłośników przede wszystkim i czekających na te ciekawe obrazy fotografowało ten moment, bo to był taki niesamowity moment, kiedy ten prom wysuwał się tak naprawdę z takiego cypla, a potem pojawiał się w całej pełnej okazałości.
1: Fiesta barw.
0: Tak jest. My pytaliśmy o to, ponieważ w tym roku w zasadzie logo regat to jest Unity Line We Are Polska.
1: Tak.
0: W kolejnych latach już planujecie, jak to będzie wyglądało? Trochę tak. Więcej szczegółów możemy powiedzieć tutaj słuchaczom Super FM?
1: Troszkę więcej szczegółów, tak, szanowni państwo, no będzie rebranding, tak, zaczęliśmy to bardzo stopniowo, Unity Line We Are Polska, od 30 marca jesteśmy operacyjnie nową spółką, trzech dużych armatorów promowych, Unity Line, Polferys i Euroafryka, w związku z tym, no, dokonuje się rebranding na naszych oczach i państwa oczach i tak, w przyszłym roku, w tym roku zaczęliśmy drobnym akcentem w postaci dodatkowej trasy o nazwie Baltic Extreme Race. To jest trasa dla szybkich jachtów dookoła Bornholmu. Tam bodajże 11 jachtów wystartowało. I w przyszłym roku już będziemy zapraszać żeglarzy i szanownych słuchaczy państwa oczywiście na regaty Polska.
0: Czyli w przyszłym roku spotykamy się również w Świnoujściu.
1: Najprawdopodobniej również w Świnoujściu, aczkolwiek to jest ten element, dlaczego żeglarze tutaj przychodzą do nas i bo czekają właśnie na wartości dodane, więc zobaczymy, gdzie my będziemy dokładnie.
0: Dyrektor marketingu Unity Line We Are Polska, Katarzyna Antoń, była gościem w naszym popołudniowym programie. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Wakacje w mieście.
3: Tylko z radiem Super FM.
4: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
5: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
6: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
7: Reklama.
8: Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
3: i po reklamie.
7: Jest 17. Wiadomości Super FM.
9: Nie żyje były skoczek narciarski Grzegorz Miętus. Szefowie MSZ-u i obrony mają przecieki o planowanej prowokacji Rosji. Zaskoczenie w Londynie. Jelena Rybakina odpadła z Wimbledonu.
3: Super FM. Wiadomości.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. W wieku 33 lat zmarł Grzegorz Miętus, były skoczek narciarski, medalista Mistrzostw Świata Juniorów w drużynie, a ostatnio trener współpracujący z kadrą narodową juniorów. O jego śmierci poinformował Polski Związek Narciarski. To bardzo smutny dzień dla polskich skoków, przekazała federacja w internetowym komunikacie. Ministrowie spraw zagranicznych i obrony potwierdzili na wczorajszej konferencji, że do Polski trafiły doniesienia amerykańskich służb o planowanej przez Rosję prowokacji zbrojnej. Rosjanie mają rozważać dokonanie prowokacji z użyciem dronów bądź rakiet balistycznych na terenie krajów wschodniej flanki NATO, w tym także Polski. Opozycja słowom rządu nie wierzy, zarzucając próbę odwrócenia uwagi od sytuacji w kraju, o czym Ben O'Connor.
10: Szef MSZ Radosław Sikorski przyznał, że do Polski trafiły informacje o możliwej prowokacji ze strony Rosji.
11: Nasz przekaz do Władimira Putina jest następujący. Wiemy, co planujesz, nie rób tego.
10: Były wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Piotr Gliński, pytany o to, czy w razie kryzysu opozycja będzie mówić jednym głosem z rządem, zarzuca rządowi próbę odwrócenia uwagi od wewnętrznych kryzysów.
12: To jest pewnie na użytek bieżącej polityki zasłaniania tej afery, która w tej chwili prowadzi w prostej linii do upadku tego rządu.
10: Według doniesień brytyjskiej prasy Rosja miałaby rozważać dokonanie prowokacji zbrojnej w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy. Warto zaznaczyć, że nie chodzi tu o pełnoskalową interwencję zbrojną, a o formę prowokacji.
9: A jeśli chodzi o aferę wokół Szpitala Południowego w Warszawie, w którym doszło do wielu nieprawidłowości, to tam zmieniono już radę nadzorczą i zarząd, a premier Donald Tusk nie kryje, że oczekuje, że podobne standardy powinny wprowadzić inne miasta w swoich miejskich spółkach.
13: Wiadomo, to budzi podejrzenia.
9: W Warszawie przez aferę dwie prezydentki straciły stanowiska, a minister zdrowia i szef NFZ-u do wtorku mają czas na przygotowanie konkretnych rekomendacji dotyczących wyeliminowania patologii w publicznej ochronie zdrowia. Jelena Rybakina, wiceliderka światowego rankingu, odpadła w trzeciej rundzie tegorocznej edycji wielkoszlemowego Wimbledonu. Tenisistka reprezentująca Kazachstan przegrała z Belgijką Elis Mertens.
3: Super FM na lato.
0: Sobotnie popołudnie trwa. W Dziwnowie jest Tomek Janicki, a w Świnoujściu Andrzej Kutys.
14: Dzień dobry.
0: Jarek Fendler. Relacjonujemy w Świnoujściu zakończenie 24. regat Unity Line. Andrzej, właśnie zdumiony, jak pogoda może się zmieniać.
14: To prawda, ale ja tak przeszedłem się, jeszcze robiłem zdjęcia, mam nadzieję, że te zdjęcia obejrzycie na facebookowym profilu Radia Super FM w miarę niedługo, i tak przeszedłem, widziałem, że jednak zmęczenie wśród załóg jest, bo to tak z tą pogodą bywało różnie. Na początek mieli świetną pogodę, o czym mówiliście jeszcze w poprzedniej godzinie w naszym programie. Wczoraj już trochę mocno falowało, ale przecież ci, którzy popłynęli w wyścigu Extreme, no to dalej się tam ścigali, także no różne historie się tutaj działy na regatach Unity Line, ale to popularna impreza wśród żeglarzy. Dużo jachtów, dużo emocji, też ludzie się znają. To fajnie to wygląda.
0: Wczoraj ekstremalnie trudne warunki. Żaden jacht nie wypłynął. Natomiast przedwczoraj bardzo sportowa rywalizacja. Wszystkie 51 załóg walczyły jeden za drugim. Tam nawet dosłownie liczyły się centymetry.
14: No bo to tak jest z tą pogodą, że jak za dużo powie, to niedobrze, jak za mało powie, to niedobrze, musi być w sam raz, i rzeczywiście te wyścigi udało się rozegrać przy takiej pogodzie w sam raz. No, a że rywalizacja jest, no to zawsze tak działa, że nawet jak, nie wiem, płyną na tollshipy, to przecież wiadomo, że tollshipy to trochę tam jakieś inne emocje wchodzą, to jednak jak mają być wyścigi, mają być regaty, to zawsze wśród żeglarzy ta sportowa żyłka gdzieś zagra.
0: Już za kilkanaście minut połączymy się z Tomkiem Janickim, który jest w Dziwnowie, który też relacjonuje. Zresztą można tak powiedzieć, że my dzisiaj jesteśmy na sporej części
14: W pasie nadmorskim.
0: W końcu,
14: lato jest, wakacje, wiesz, a zachodniopomorskie i pas nadmorski, to właśnie dokładnie o to chodzi.
0: To jest Super FM na lato. Za chwilę zaglądamy do Dziwnowa.
3: Super FM.

0: To jest lato w Dziwnowie, 17.10, 10 minut po godzinie 5 w Szczecinie, a my jesteśmy dzisiaj w Dziwnowie. Sterna Dziwnów i tutaj łapiemy kurs na wakacje. Teraz porozmawiam z moimi gośćmi, którzy są w naszym plenerowym studiu Radia Super FM. Piotr Hamryszak, dzień dobry panie Piotrze, witam.
1: Bardzo miło, dzień dobry.
0: I Paweł Hamryszak, jak rozumiem, brat.
2: Tak, oczywiście, witam serdecznie, Paweł Hamryszak, bracia bliźniacy na dodatku.
0: O proszę. Porozmawiamy sobie o flyboardzie, bo pokaz flyboardu dzisiaj o 17.30 tutaj w Dziwnowie, w miejscu, w którym odbywa się teraz Sterna Dziwnów. Zapytam Piotrka na początek, czym właściwie jest ten flyboard, słuchaj?
1: Drodzy słuchacze i goście, oczywiście, czym jest flyboard? Flyboard to takie genialne połączenie świetnej zabawy z wodą, ale i oczywiście możliwością przemierzania przez tworzy. No przyznam szczerze, że jest to świetne uczucie, ale żeby na początek móc skorzystać z takiej usługi, należy pamiętać, że jest odpowiedni sprzęt do tego wymagany. Taką zabawę możemy rozpocząć już przy użyciu przede wszystkim skutera wodnego. Nie musi to być, powiedzmy, najmocniejszy skuter, wystarczy skuter wodny, bo powiedzmy mocy 130 koni, 170 koni mechanicznych. Do tego można też oczywiście, a raczej wymagany jest osprzęt w postaci deski flyboardowej oraz węża, który można zakupić w zestawie i w pełnym połączeniu daje to właśnie możliwość wznoszenia się nad wodą. Oczywiście z takich małych, szybkich informacji, to właśnie skuter wodny napędza tą całą zabawę. On taką pompą jest, gdzie tłoczy tą wodę prosto przez węża do naszych butów i to nam daje możliwość, powiedzmy, tej całej zabawy flyboardowej. To tak w skrócie, bo jest detali technicznych dużo więcej.
0: Czyli możemy latać nad wodą. Jakie są takie pierwsze wrażenia osoby, która próbuje, Paweł?
2: Drodzy widzowie, pierwsze wrażenie to jest na pewno rzecz niezapomniana. Te wrażenia unoszenia się nad wodą. Czasami osoby, które to oglądają, mówią o tym, jak Jezus chodzący po wodzie tak naprawdę. Unosimy się przy pomocy tej deski, unosimy się nad wodą i te wrażenia wynoszenia ciała, unoszenia się w powietrzu, to jest dosłownie jak latanie. Dzisiaj to uczucie, kiedyś to było uczucie niemalże dla ludzi tylko czymś do wyobrażania sobie. Dzisiaj to jest naprawdę realne i ten flyboarding to jest właśnie ta rzecz, która nam pozwala na to. Uczucia są genialne, a już powiem szczerze, każdy, kto zaczyna latać na tym flyboardzie, może bardzo szybko tego doznać. Już nie mówię o tych, którzy profesjonalnie się zajmują, gdzie te loty są po prostu bardziej ekstremalne. Pojawiają się różne akrobacje, które naprawdę wprowadzają nas w taki świat, powiedzmy, taneczny.

0: ręcznego latania, bo tam tych akrobacji jest naprawdę sporo i dają niesamowite wrażenie.
1: Jakoś specjalnie musimy się do tego przygotować, Piotrek?
0: Czy trzeba się do tego specjalnie przygotować? Najprostsza rozgrzewka, jeżeli mówimy o takim przygotowaniu fizycznym, bo sama odwaga, bo często padało pytanie, czy tu odwaga za coś odpowiada. To są tak naprawdę chęci, bo tak naprawdę, gdy znajdziemy się na tej wodzie i zaczynamy próbować tej atrakcji, to jest to bardzo łatwo do skoordynowania i ta odwaga pojawia się bardzo szybko. To nie jest wbrew pozorom takie trudne, jak wielu osobom się wydaje. Oczywiście przy odpowiednim instruktorze, z odpowiednią osobą, proszę mi wiedzieć, ta odwaga jest potrzebna tak troszeczkę do tego pierwszego kroku, żeby z tej plaży przenieść się właśnie na tą taflę wody, a jak już się tam znajdziemy, to proszę Państwa, nic dodać ni ująć. Pozostają tylko wspaniałe wspomnienia, którym można potem obdarzyć znajomych, zachęcać, więc jak najbardziej odwaga, troszeczkę chęci, jak najwięcej, nic więcej, nic dodać.
1: Czyli siła mięśni nie jest aż tak bardzo potrzebna, Piotrek?
0: Oczywiście nie jest to, po czym dużo osób przychodzi nam z takim zapytaniem, czy faktycznie nie ćwiczę na siłowni. Proszę Państwa, bardzo dużo, 99% osób, które do nas przychodzą, to są osoby, które też bardzo intensywnie, powiedzmy, pracują, ale za biurkiem, nie tylko fizycznie, więc nie ma to znaczenia. Jest to praktycznie naturalne zachowania na wody. Tak jak potrafimy zrobić krok do przodu, przemieszczać się normalnie na co dzień. Taka funkcjonalność nasza do takiego, powiedzmy, sportu jest wystarczająca, żeby zadowolić sobie ten taką chęć poszybowania w górze. Nie trzeba. Oczywiście, jeżeli tak tutaj, jak mój brat wcześniej wspomniał, jeżeli już myślimy o jakimś bardziej profesjonalnym podejściu, to te treningi są bardziej intensywniejsze, możemy odczuć jakieś zmęczenie i tak dalej, ale to potem jest, przekłada się na to przyjemność, satysfakcję, jest ogromne zadowolenie i to zmęczenie gdzieś tam znika, a pozostaje radość.
1: Dzisiaj w Dziwnowie będzie można polatać nad wodą, a ten pokaz w ramach steru na Dziwnów tutaj o 17.30. Dlaczego Dziwnów, Paweł, jest takim świetnym miejscem do sportów motorowodnych?
2: Drodzy widzowie, przede wszystkim dlatego, że jest tu ogrom wody. Woda jest z każdej strony. Nawet miejsce, w którym dzisiaj będziemy wykonywać pokazy, charakteryzuje się tym przede wszystkim, że jest bardzo fajna publika, a przyznam szczerze, że jedną z najfajniejszych rzeczy dla takich osób już jak my, czyli latających trochę czasu, to jest właśnie ta interakcja z publiką, czyli takie miejsca, gdzie tej publiki jest sporo, gdzie my możemy pokazywać, powiem szczerze, chwalić się tymi naszymi osiągnięciami, latając na tym flyboardzie, to są super miejsca. I tak jak tutaj w Dziwnowie właśnie widzimy dzisiaj skupiska bardzo duże mieszkańców, dla nich ten pokaz dzisiaj to będzie na pewno czymś naprawdę ciekawym, dla nas również, bo to miejsce naprawdę sprzyja takim sportom. Zresztą tak jak tutaj wypożyczalnie skuterów, czy też właśnie my dzisiaj robiąc te pokazy flyboardowe, mamy tu mnóstwo fajnych miejsc, tego co właśnie udało nam się dostrzec i przede wszystkim są to miejsca, gdzie tak jak powiedziałem, jest też grono odbiorców, która bardzo, bardzo miło przyjmuje takie atrakcje, jest to dla nich coś nowego i też przede wszystkim widowiskowego. To sprawia, że na pewno i dla jednej strony, i dla drugiej jest to świetna sprawa, tak?
1: My zobaczymy to wszystko na żywo tutaj w Dziwnowie w ramach steru na Dziwnów. Łapiemy kurs na wakacje, a możecie śledzić także nasze media społecznościowe i w nich także zobaczycie wszystko to, co dzieje się tutaj w ramach tego wydarzenia. Paweł Hamryszak i Piotr Hamryszak byli gośćmi w mobilnym studiu Radia Super FM. Panowie, dziękuję pięknie.
0: Dziękuję również, pozdrawiamy i zapraszamy w te gorące dni właśnie na wodę. Korzystajmy z tych atrakcji, póki jeszcze można. Tak, zapraszamy serdecznie do Dziwnowa oczywiście. Tutaj.

0: Shakira i Rihanna, ulubienice Andrzeja Kutysa z Super FM na lato. Teraz gościmy.
1: Ja się bardziej zastanowiłem a propos tej Shakiry, bo od razu przecież trwa Moonlight, że ona śpiewała to Waka Waka, później była ta słynna drama z Byłem już mężem i później była jej obecność chociażby na meczach Argentyny. Tam jest sporo piłkarskich wątków, mój drogi, a propos Shakiry.
0: Ja myślę, że 80% wszystkich wątków muzycznych u tej wokalistki to są właśnie emocje związane z piłką. A my mamy właśnie, chcielibyśmy trochę wam opowiedzieć, bo znowu użyję takiego kolokwializmu. Szkoda, że nie jesteśmy telewizją, bo byśmy pokazali, jak wygląda statuetka dla zwycięzcy 24. Regat Unity Line. Ale wierzę, że Andrzej, mój radiowy kolega, doskonale opisze tę statuetkę. Ciężka.
1: Ciężka jest. Za zajęcie pierwszego miejsca.
0: Ale jest ciężka czy lekka?
1: W kategorii KWR 3. Dosyć ciężka rzeczywiście, żeby ładnie się prezentowała. Nie wiem, może jakaś gablotka na jachtach, jak są te większe jednostki, to może gdzieś by się znalazła, tak poważnie mówiąc, to pewnie gdzieś w domu. To jest naprawdę, myślę, fajna rzecz dla żeglarzy. Zresztą regaty Unity Line, 24. edycja, to mówi samo za siebie, 24 lata. Jest to na pewno impreza, która się już wpisała w ten kalendarz i wielu żeglarzy w niej przez te wszystkie lata startowało, więc no, budzi zainteresowanie też, myślę. W tym gronie jak gdyby osób, które żeglują, taka statuetka na pewno robi wrażenie.
0: No i medal do tego w kolekcji też jest niezwykły. 24. regaty Unity Line.
1: No,
0: a z drugiej strony Unity Line We Are Polska. I też bardzo ciężki.
1: No dokładnie tak. Warto
0: Mam wrażenie, że to chyba
1: zawiesić.
0: Jest złoty medal.
1: A ja nie wiem, tak?
0: Złoty. Dostajemy tutaj informacje właśnie od specjalistki, która przygotowuje te wszystkie akcesoria
1: i wyróżnienia
0: tak, dla żeglarza. Ale muszę ci powiedzieć, że trzeba sporo się było w tym roku natrudzić przy zmieniającej się pogodzie i tych warunkach, które dzisiaj były tutaj w Świnoujściu, no żeby zdobyć, żeby powalczyć o ten...
1: Ale na pokładzie to wygląda wszystko inaczej, wiesz, bo to tak jak wsiadasz na tę łódkę, wsiadasz na jacht, odcumowujesz od kei, to już zupełnie inne emocje są wtedy, zupełnie inaczej to wygląda, to żagle, wybieranie, zmiany, to wszystko na jachcie jest, no... To takie trochę oderwanie od rzeczywistości. Ja myślę, że to jest jedna z tych ważniejszych rzeczy w żeglarstwie, na którą ludzie, miłośnicy tego sportu czy tego sposobu spędzenia wolnego czasu zwracają uwagę.
0: Żeglarstwo, ja słyszałem, że to jest hobby, a z ust innej osoby usłyszałem dzisiaj, że to jest sposób na życie.
1: Absolutnie tak. Ja bym tutaj się zgodził z tym sposobem na życie, bo to już, tak jak mówię, jak wsiądziesz na ten jacht, to zupełnie odrywa od tych problemów rzeczywistości, tej codzienności naszej.
0: Czyli już nie chcesz stamtąd w ogóle wychodzić, nie chcesz w ogóle jeździć samochodem, jeździć tramwajem, tylko...
1: Słuchaj, nie przez przypadek pływają samotniczo ludzie, wiesz, przez długie miesiące na oceanie i cali szczęśliwi.
0: A ja jestem ciekawy, czy Tomek Janicki też jest miłośnikiem żeglarstwa, zresztą za kilka minut połączymy się z Tomkiem, który jest w Dziwnowie, no i zapytamy, spróbujemy znaleźć odpowiedź, czy Tomek już próbował chociaż raz.
1: Chociaż szuwarował bagiennie.
0: No właśnie.

0: Akcyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Super FM zaprasza.
11: Od seansów szczecińskich klasyków w kinie Pionier, przez zachwycający wieczorny mapping, aż po historię muzyki. Jeśli jeszcze nie macie planów na sobotę, to za chwilę to zmienimy. Barbara Gądek w Super FM startuje kulturalny informator na ten weekend. Czy można polubić historię muzyki w zaledwie jeden wieczór? Oczywiście, pod warunkiem, że lekcji udzielają Wam najlepsi muzyczni żartownisie w kraju, czyli uwielbiana grupa Mozarta. Zapraszają dziś na swój najnowszy program zatytułowany Wśród Gwiazd. Tym razem ten jedyny w swoim rodzaju kwartet smyczkowy otoczy się blaskiem największych kompozytorów w dziejach ludzkości. W programie same muzyczne sekrety. Dowiecie się m.in. dlaczego Antonio Vivaldi tak naprawdę skomponował Cztery pory roku. Grupa Mozarta przedstawi Wam też skróconą historię muzyki klasycznej, która rozbawi do łez nawet samego wiecznie ponurego Ludwika van Beethovena. No, przynajmniej na chwilkę. Ten program to gwarancja doskonałej rozrywki dla absolutnie każdego pokolenia. Dziś występują w nowej dekadencji. Mamy też znakomitą propozycję dla tych, którzy cenią sobie bliski kameralny kontakt z aktorem. Trwa Kontra Plus, czyli przegląd polskiego monodramu w Szczecinie. O 18 w sali Anny Jagiellonki zobaczycie legendarną Irenę Jun w spektaklu Pan Tadeusz. Aktorka przekonuje, że dzieło Mickiewicza to genialny, gotowy materiał na gawędę jednego aktora. Najbardziej widowiskowo zapowiada się wieczór przed Magistratem. Tam odbędzie się pokaz Szczecin w Twoim tempie. Multimedialny mapping, który opowie historię miasta za pomocą światła, obrazu i dźwięku. Czas umilać Wam będzie również DJ. Będą też food trucki, które zaparkują przy jasnych błoniach. A jutro w samo południe pod pomnikiem Czynu Polaków rozpoczną się uroczystości z udziałem władz miasta, a potem na Różance urodzinowe koncerty i wielkie krojenie tortu. Przez cały weekend trwają również wydarzenia towarzyszące. Filmowy przegląd w kinie Pionier oraz festiwal Come With Us w Teatrze Letnim i na tarasach. Jest też kino plenerowe od Akademii Sztuki. Z kolei wieczorem stery przyjmują DJ-e i artyści grający muzykę elektroniczną na żywo. Odpoczywajcie, łapcie festiwalowy klimat i pamiętajcie o urodzinowym torcie w niedzielę. Do usłyszenia.
9: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
12: Super FM na lato.

0: Jarek zapytał mnie we wcześniejszym transmisji ze Świnoujścia, czy żeglowałem. Otóż nie żeglowałem, ale pływałem kutem rybackim, to jeżeli możemy to podciągnąć, bo też to dzieje się na wodzie, to jak najbardziej możemy to uznać za żeglowanie. A my od tej wody daleko nie uciekamy, bo jesteśmy dzisiaj w sterze na Dziwnów, konkretnie w Dziwnowie, tutaj w miejscu, w którym tętni życie w Dziwnowie, a ze mną jest w naszym plenerowym studiu Radia Super FM Arkadiusz Żych, doktor, który zrezygnował z pracy na uczelni, by przenieść się do Dziwnowa. No właśnie, i dlaczego do Dziwnowa akurat, panie Arkadiuszu?
1: Bo jest to bardzo dobre miejsce do prowadzenia biznesu, który związany jest z rybami.
0: No właśnie, dlaczego warto jeść ryby bałtyckie?
1: No, ryby bałtyckie to przede wszystkim źródło bardzo bogatego białka, źródło takich prozdrowotnych kwasów tłuszczowych, czyli wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które stanowią bardzo ważny element naszego układu nerwowego oraz witamin z grupy D.
0: Pan ma firmę Miruna Fish. Jakie ryby królują latem?
1: Generalnie królują ryby słodkowodne, natomiast również dostępne są u nas ryby z Bałtyku, ryby morskie, czyli turbot, śledź, belona, flądra, czyli stornia,
0: jest tych ryb wiele, może umknąć tak naprawdę. A jak, bo to jest najważniejsze chyba pytanie, jeżeli jedziemy nad Bałtyk, nad morze, jak rozpoznać tą świeżą rybę?
1: Przede wszystkim, jeżeli mamy do czynienia z całą rybą, to warto zobaczyć, jak wygląda oko ryby, skrzela i jak wygląda tkanka, czyli czy po naciśnięciu palcem ta tkanka wraca do swojej pierwotnej formy, skrzela, czy są jasno-różowe oraz czy jest takie szkliste, ładne oko, to świadczy wszystko o tym, że ryba jest świeża.
0: Jak układa się współpraca z lokalnymi rybakami? Tak jak ma pan swoją firmę Miruna Fish, jak to wygląda z perspektywy pana, ale też tego, jak dzieje się to wszystko nad morzem?
1: Ta współpraca układa się bardzo dobrze, ponieważ nasza firma znajduje się bezpośrednio w porcie rybackim, dlatego mamy bezpośredni dostęp w czasie, kiedy rybacy poławiają ryby do świeżej ryby. Także jest to bardzo istotne, ponieważ ta droga z, potocznie mówiąc, z pola do stołu, czyli od rybaków do lady chłodniczej, jest bardzo krótka.
0: A jeżeli chodzi o lokalne produkty, dlaczego warto je wybierać? Co w nich jest takiego, że skupiamy się na tym konkretnym regionie? Tak jak na przykład tutaj w Dziwnowie jesteśmy, te ryby pochodzą stąd właśnie i dzisiaj możemy je spróbować.
1: No, położenie Dziwnowa tutaj nad morzem, jak również z drugiej strony, jeżeli chodzi o wody słodkowodne nad Zalewem Kamieńskim, a potem dalej idąc w Zalew Szczeciński, to stanowi bardzo cenny dostęp do obszarów wodnych, które są źródłem ryb słodkowodnych i morskich. Czyli zaletą Dziwnowa jest to, że mamy dostęp i do ryb morskich, i do ryb słodkowodnych, ponieważ Dziwnów jest otoczony zarówno wodami morskimi, jak i słodkowodnymi.
0: Dokładnie, jesteśmy nad rzeką Dziwna, a z drugiej strony jest Bałtyk. Gdyby miał pan polecić jedną rybę komuś, to pierwszy raz przyjechał, nie wiem, z Katowic, z Lublina, do Dziwnowa, tutaj na nasze Pomorze Zachodnie, to jaką by pan rybę polecił i dlaczego tą rybę akurat?
1: Ja zawsze polecam belonę, to jest nasza bałtycka ryba, która jest poławiana po zakończeniu połowów śledzia. Charakteryzuje się ona takim specyficznym wyglądem. Jest długa, jak węgorz, ma szpiczasty dziób i po usmażeniu lub upieczeniu ma takie błękitno-palizujące ości, które budzą zawsze zainteresowanie klientów.
0: I tą rybę także dostaniemy u pana.
1: Ta ryba jest również dostępna u nas, jak również w całym Dziwnowie.
0: Był ze mną dzisiaj Arkadiusz Żych, doktor, który zrezygnował z pracy na uczelni, dr Arkadiusz Żych, a jest teraz w Dziwnowie i zajmuje się połowem ryb. To jest piękne też hobby chyba, prawda?
1: Tak, to jest rozwinięcie moich zainteresowań.
0: No właśnie, i tak dzisiaj jest w Dziwnowie. Ja wam dziękuję za ten cały program, za to, że byliście razem z nami tutaj, w tym miejscu, bo jest naprawdę wyjątkowo. Już za chwilę tutaj rozpocznie się pokaz wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, ale także SAR, a za nami przed chwilą zakończył się pokaz flyboardu. Dziękuję wam pięknie, jeszcze skontaktuję się z wami Jarek Fengler, który jest jeszcze cały czas w Świnoujściu na regatach.

0: Sobotnie popołudnie z Radiem Super FM. Super FM na lato. Dzisiaj podsumowanie. Dzisiaj oficjalne zamknięcie 24. regat Unity Line We Are Polska. Naszym gościem jest Paweł Pluto-Prądzyński, członek zarządu Polska. Dzień dobry. Witam, panie prezesie. Rozmawialiśmy. Ja doskonale pamiętam w ubiegłym roku, jak rozmawialiśmy tutaj w tym samym miejscu i pan obiecywał, że również w tym roku także spotkamy się w Świnoujściu. To myślę doskonałe miejsce, bo i start, i meta zawsze jest w tym samym miejscu. I to była nowość, która była po raz pierwszy w ubiegłym roku i tę formułę kontynuujemy również w tym roku.
1: Tak, to prawda. Zmieniliśmy trochę formułę z... Przenieśliśmy imprezę tylko do Świnoujścia, to się sprawdziło, nasi zawodnicy byli bardzo z tego zadowoleni, więc kontynuujemy.
0: No właśnie, żeglarstwo, rozmawialiśmy tutaj z kilkoma osobami, dla jednych jest to hobby, dla innych pasja i jeszcze inni myślą, że to jest no, w zasadzie pomysł na życie. Czy pan żegluje?
1: Nie żegluję. W moim otoczeniu jest dużo osób, którzy żeglują, cały czas mi namawiają na to i chyba mnie namówili, bo
0: chcę spróbować. Czyli baksyl gdzieś tam się już pojawił.
1: Chcę spróbować na pewno, zobaczyć jak to wygląda i faktycznie co tak jest fascynujące w tym żeglarstwie. Oczywiście morze, wodę uwielbiam i to rozumiem, ale nie rozumiem jeszcze tej części morskiej podróży na żaglówce, którą chcę poznać. No i zobaczymy.
0: To ja sobie wyobrażam z jednej strony, bo w czasie, kiedy inaugurowały 24. regaty Unity Line, my transmitowaliśmy, my relacjonowaliśmy te wydarzenia w zasadzie z pokładu i wszystko fajnie, pięknie, jak te jezioro jest spokojne, ale w pewnym momencie może, ale w pewnym momencie jak te warunki atmosferyczne się zmieniają, ten jacht zaczyna się trochę dziwnie zachowywać. Ale no właśnie, ujarzmić taką jednostkę to jest naprawdę sztuka.
1: No i właśnie chyba to jest piękno tego sportu. Ten sport jest bardzo fair play. Mhm. Morze nie wybacza, ci wszyscy ludzie to wiedzą i tak naprawdę jak jeden ma problemy, drugi mu od razu idzie na pomoc. Tego nie widać wszędzie, w każdym sporcie. Tutaj jest to wręcz na wierzchu i to widzimy i to móc to dostrzegać na bieżąco. To jest coś pięknego.
0: Od 24 lat Unity Line wspiera żeglarzy. To jest kawał historii, to jest spore doświadczenie i to jest, myślę, doskonała droga, żeby z jednej strony łączyć biznes, a z drugiej strony sport.
1: To jest wspaniała tradycja przede wszystkim, i którą kontynuujemy i chcemy kontynuować, więc tak. Już tak jak powiedziałem, to jest ten sport, który jest bardzo fair play i to też jest, chcemy promować sporty fair play. I ta kluczowa rzecz, czyli możliwość uczestniczenia w tym w sposób oczywiście marketingowy, tak? Bo to dla nas jest to budowanie pewnej marki i łączenie jakości, którą jako Unity Line dzisiaj Polska przez 31 lat mogliśmy pokazywać naszym klientom. Tak samo ją pokazujemy w postaci 24 regat organizowanych przez Unity Line We Are Polska.
0: Jakie dalsze kroki?
1: Kontynuowanie tej tradycji, no oczywiście, może już nie pod logiem Unity Line, ale tradycję zachowujemy jakość chyba najlepszych jednorazowych regat, jeśli chodzi o imprezę w Polsce i tak, chcemy to kontynuować.
0: Co roku jak przyjeżdżam i relacjonuję regaty Unity Line, mam zawsze takie samo wrażenie, mianowicie takiej fajnej, ciekawej, rodzinnej atmosfery wśród tych ludzi, którzy z jednej strony bardzo sportowy, bardzo fair sposób rywalizują ze sobą, a z drugiej strony wspólnie się cieszą.
1: Dokładnie, to jest sport rodzinny i to widać. Załogi to nie są tylko właściciele jachtów czy też żaglówek, to są całe rodziny i przyjaciele. To są często zespoły złożone z wielu przyjaciół, znajomych rodziny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: Panie prezesie, to jest myślę doskonały moment, żeby po pierwsze podziękować tym wszystkim, którzy w tym roku zaszczycili i wystartowali w 24 regatach. No i co, zapraszamy na kolejne?
1: Zapraszamy. W przyszłym roku 25-lecie jubileuszowe. Będziemy chcieli zaskoczyć. Myślę, że do tego będziemy dążyć. Chcemy, żeby to była duża impreza i niezapomniana.
0: Paweł Pluto-Prądzyński, członek zarządu Polska, był gościem w naszym sobotnim popołudniowym programie, a za wspólnie spędzony czas dziękuję Tomek Janicki, Andrzej Kucyc i Jarek Fengler. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: I po reklamie.
2: Tak gra.

0: FM. Super.
1: Super FM. Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
2: Iga Świątek żegna się z turniejem w Londynie, odpadła w trzeciej rundzie. A wcześniej o obławie w Świętokrzyskiem na męża kobiety, która nie żyje. A także oczekiwania premiera.
3: Uwolnić od partyjnych nominatów Rady Nadzorczej i Zarządy.
2: Oczekiwania dotyczą całego kraju.
0: Super FM. Wiadomości.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Od kilkunastu godzin w Świętokrzyskiem trwa policyjna obława na 65-letniego mężczyznę. Ciało jego żony znaleziono w domu we wsi w Borkowie. Według wstępnych ustaleń do śmierci 64-letniej kobiety mógł się ktoś przyczynić. Ostatnią osobą, która miała z nią kontakt, był prawdopodobnie jej mąż. W poszukiwania zaangażowana jest ponad setka policjantów, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas ze Świętokrzyskiej Policji.
4: Tak naprawdę patrolujemy kilka rejonów jednocześnie. Mężczyzna po raz ostatni widziany był w rejonie Sitkówki, także tam także są prowadzone czynności poszukiwawcze za mężczyzną. To, co może zwrócić uwagę na tego mężczyznę, to fakt, że nie posiada on butów ani skarpet.
2: Sprawą zajmuje się już prokuratura. Zablokowana jest droga ekspresowa numer 19 w miejscowości Lasy w Lubelskiem między węzłem Wilkołaz a Kraśnik Południe, gdzie motocykl zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba jest ranna, utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. Samochody kierowane są na objazd przez drogę wojewódzką do węzła Wilkołaz. Premier Donald Tusk oczekuje, że miejskie spółki w całym kraju zostaną wyczyszczone z polityków.
3: Kadrowo nie zawsze jest to proste, ale żeby wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, raczej uwolnić od partyjnych nominatów Rady Nadzorczej i Zarządy takich spółek. Wiadomo, to budzi podejrzenia i one są niestety często uzasadnione, że mają zagwarantować kontrolę polityczną na czymś, co powinno być często apolityczne.
2: Premier oczekuje zmian po aferze w warszawskim szpitalu południowym, w którym doszło do wielu nieprawidłowości. W placówce już wymieniono Radę Nadzorczą i Zarząd. W warszawskim ratuszu dwie wiceprezydentki podały się do dymisji. A do wtorku minister zdrowia i szef NFZ dostali od premiera czas na przygotowanie konkretnych rekomendacji dotyczących wyeliminowania patologii w publicznej ochronie zdrowia. W przeciwnym razie premier Donald Tusk zapowiada zmiany personalne. Rozstawiona z numerem 3 Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 29 Aleksandrą Ilo z Filipin. Na trzeciej rundzie Świątek poprzednio zakończyła Wimbledon w 2024 roku. Tak szybkie odpadnięcie Polki oznacza, że w rankingu spadnie z trzeciego na co najmniej szóste miejsce.
1: Wakacyjne hity Super FM.

0: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Psi alert, przyjaciele! Z

0: chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
1: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
2: I po reklamie.
3: Wakacyjne hity.

0: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacji. W cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnej

0: Reklama.
1: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: I po reklamie.
2: Wakacyjne hity Super FM.

0: najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
1: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
2: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
3: Wakacyjne hity Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Reklama.
3: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
4: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
2: I po reklamie.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.